kamila, odmah se pomamila, zoča se tu stvorila i debela gorila. Onaj majmoj sa grane, misli to su banane, i zebra je videla, jako joj se